0: Alléluia. Alléluia. Alléluia.
1: Chwalcie Pana wszystkie narody.

0: Wysłaniają cię do wszystkie ludy.
1: O jego łaskawość nad nami potężna. O jego łaskawość nad nami potężna.
0: Chwać ma, wszyscy na wolę.

0: wierność pańska trwa na wieki.
1: A wierność pańska trwa na wieki. A wierność pańska trwa na wieki. A wierność pańska trwa na wieki.